lengkok gentran jako nyok ndak banget lama ego boleh asa sempok